0: Fajn Rádio.
1: Okay, ready?
2: Fajn Rádio Instagram, Fajn Rádio TikTok. Fajn Rádio Instagram a Fajn Rádio TikTok. Instagram, TikTok, Instagram, TikTok. Jsme všude. Jsme boží.
1: Duh.
2: Hledej Fajn Rádio.